Zaczuwajte pismem u nieba ciężkie. Wbijajte li już mnogo godzina. Wasza gra na mala, malinie fina.